0: Vincent Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemie finał Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska gara Burgas.
1: Wzemi bilet cyga na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześ też li energii.